Witam serdecznie w programie Polish Deli na falach radiowych stacji Resonance FM, Resonance 104.4 FM. Można nas również słuchać na stronie www.resonancefm.com. Dzisiejszy program Polish Deli rozpocząłem od płyty Andrzeja Korzyńskiego. I Andrzej Korzyński będzie jednym z gości na tegorocznym 11. Festiwalu Kinoteka, Festiwalu Polskiego Filmu w Anglii, w Wielkiej Brytanii, który będzie się odbywał od 7 do 17 marca. I właśnie Andrzej Korzyński będzie jednym z gości. Możliwe całkiem, że uda mi się zaprosić go tutaj do studia i porozmawiać z nim, przeprowadzić z nim wywiad. A jest to ciekawa postać. Taki trochę teraz chyba nastąpiło odkrycie jego, ponieważ wydał go Andy Vogel z wytwórni Finders Keepers. I właśnie z tej płyty gram wam na początek ten taki eksperymentalny kawałek, to był Trying to Catch a Fly, nieopublikowany wcześniej materiał. Później temat z La Grabouche, temat z W pustyni w puszczy, a teraz leci Dziekanka. Muzyka do filmu Dziekanka, Students Hostel. Chciałem was też zaprosić na festiwal Kinoteka i na galę zamykającą ten festiwal, która będzie miała miejsce 17 marca i właśnie będzie tam pokaz. Andy Vogel będzie prezentował właśnie muzykę Andrzeja Korzyńskiego 17 marca w Barbican Center w Londynie. Hello and welcome to Polish Deli. I opened today with Andrzej Korzyński's CD released on Finders Keepers, with his music mostly for films, so soundtracks and stuff. So I played Trying to Catch a Fly, La Grabouche, W pustyni w puszczy, and the Dziekanka Students Hostel. And the reason I'm playing this CD is because Andrzej Korzyński will be the guest at Kinoteka 11th Polish Film Festival in UK in March. Most probably because next week is the fundraising week here at Resonance FM. Very possibly I will get some tickets to the festival and our listeners can buy them and all the money will be donated to Resonance. I will also have some other CDs and posters and other goodies for listeners to buy, and all the money is going to Resonance FM, because as you may know, we are a charity, so everyone works here as volunteer. Let's listen to some more Andrzej Korzyński, and then in the second part of the show I will play you some music by Konrad Gęca and by Dr. Pytor. But now let's listen to one more track by Andrzej Korzyński. This is Landscapes.

jak to w Polish Deli bywa, dostajemy ciekawą mieszankę przeróżnej muzyki związanej z Polską w przeróżny sposób. Teraz słuchamy kawałka doktora Pytora pod tytułem Give Me A Break, Won't You? Doktor Pytor to pseudonim artystyczny krakowskiego producenta muzyki elektronicznej. Już grałem wam kiedyś jego utwory. Dzisiaj posłuchamy też dwóch utworów właśnie jego, a następnie Konrad Gęca. Też trochę inny klimat, ale bardzo ciekawy.